Moishamers, right here, right now. To jest tak, to jest grubo. Pierwsza hodinka DJ Samples in the mix. Czysty soulful. Owie, owie, owie.